Buj, kazi chodzi sami zbój. Kradnie ovcu, kradnie kozu, isko sela matku Božu.